w twych oczach blask. W nich jaśnieje jeszcze światło gwiazd, które swym lśnieniem jasnym wiodły nas przez nocy cień.

Na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

Hejby w naszym radiu, jak za dawnych lot. Zagrali nam walca, to serce by się radowało.

spodziewanie. Nie pomogą ochronne szczepienia, syropy i witaminy też nie mają żadnego znaczenia.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
4: Radio Larmo.

0: Studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: No i witam bardzo serdecznie, cieplutko oczywiście, no bo jak inaczej, ciepło, mówię na dworze, no bardzo ciepło, witam i pozdrawiam wszystkich tych, co siedzą w domu, tych, co są jeszcze na urlopie i oczywiście też tych, co już z urlopu poprzyjeżdżali do domu, czy przylecieli do domu, obojętnie, w każdym razie powiem tak. Urlop się skończył i trzeba się brać, tak, czy do roboty, czy do grania, więc nie ma sprawy, trzeba się brać. No a o kim Gotka, to powiem wam szczerze, Gotka jest o naszej koleżance Agnieszce, która dzisiaj też już od godziny 20 będzie was tu bawiła, bo ona już dość na urlopie się odpoczęła, no więc, no ja, może się brać do grania, nie? No, okej. Pozdrawiamy wszystkich i życzę wszystkim jeszcze fajnego podwieczorka. I jak zawsze, chcecie jakąś muzyczkę, co lubicie, dajcie znać. Jak mam, to wleci na moja lista. A jak nie mam, to czymś zawsze idzie zastąpić. Ja, wczoraj była niedzieliczka, dzisiaj poniedziałek. Nie ma sprawy, ten kawałek też będzie, nie może go zabraknąć. Co tu się goda, jeszcze powiem wam tak. Jak się nie wie, co się ma grać, to się gro, to co się ma, nie? Więc już jadymy. Andy Lucia, wy się czujcie tak jak w domu. Nie musicie się ubierać garniturów albo ekstra jakieś tam, no... ekstra jakieś tam sukienki, absolutnie nie, każdy chodzi jak mu się podoba, jak mu wygodnie.

Król Lebele, ja wam powiem, wiecie, jak mnie się ten kawałek podobał. Jezder kusie te śląskie kawalery, ta piosenka to jest, powiem wam, richtig perfekcyjna, nie, o ty niedzielice, ja. No ale trzeba też powiedzieć czemu, no bo powiem wam, okej, ja wam powiem szczerze, ja też nie święty, absolutnie nie. Dzisiaj już na pędzei, no to tam wiadomo, ale dawni kiedyś jeszcze, o, jest derkuś jak kupa lat temu, nie? No to nie raz tak było, nieczęsto, ale czasami się zdarzyło, że w pędziałek było ho, no i się dzwoniło, nie? Do sztajgra, słuchaj, no napisz tam eska albo dzień urlopu. Bo wiesz, jak to je, chorych je trochę, ja pioruniaś popiół wczoraj, no, tam na zabawie my byli, to i to, dobra jest, no. I to, ta niedzieliczka to richtig pasuje, prawda? No ja, mono dziś, nie wiem, bez mała dzisiaj ta młodzież, nie te młode, co mają po 20, 21, 2, 19 lat, nie? No bez mała tego tak nie ma, jak dawniej, jak my tak szli na zabawę, zaszaleli my richtig, pra. No ja, dzisiaj bez mała są bardzo, bardzo grzeczni te ludzie, nie? No ja, świat się zmienił, nie? Dobra, jedziemy dalej!

So, jest, Terkusia, wiecie co? Już wiem co chciałby. Patrzcie, no teraz mi to z głowy wyleciało, ale dobrze, że mi się wspomniało, bo to tak nie wolno, nie? Chciałem teraz pozdrowić bardzo serdecznie wszystkie te panie, co tam na tym Facebooku, nie? Pani Gizelko, jesteście, są, żeście tam, ta pani Gizelka, nie? Tam nie wiem, czy ona to jest, ale chyba tam siedzi, nie? Jak ja, to piękne pozdrowienia do pani Gizelki, do wszystkich tam, co tam na kurniku są, albo kaj tam grają, albo co, po prostu słuchają radio Larmo. Wszystkich pozdrawiam i już do was taki fajny koncert od Bobby Rosso. O, taki przystojniacha, ekstra do was śpiewo. Posłuchajcie.

Ja, wiecie co, to znaczy mnie się wspomniało, ja nie zapomniał, ale jak ci co mają Facebook, ja prawie chyba każdy ma, nie, egal. W każdym razie to przyjdą takie powiadomienia, nie, co kiedyś było, coś się tam wciepli na Facebooka, nie. No i dzisiaj mi sam prawie przyszło 8 lat temu, patrza, nie, kule byle. Taką wielką sznita chleba z efetem, nie? I kiszone ogórki na tym draw, nie? Patrzę, moja żonka to wciepła 8 lat temu. Byliśmy na Grubie, nie? Kiedy Gruba to było Gruba na Grubie, ja zapomniałem, no nie wiem. No na Grubie, na Śląsku, na Grubie chyba 300 metrów na dół my zjechali. Niebieskie hełmy mnie dostali, jak robię na Grubie, to miałem żółty, bo robię w przewozie, nie? To mi mieli żółte hełmy. Niebieskie mieli elektrykorze, to tyle jeszcze też pamiętam, nie? No ale egal, to jest ta kopalnia, tam dzisiaj jest taka do turystów, nie? No i widzę sam taką pajda swetem, taką wielką, kiszone ogórki na tym, kawa, i kołocz ze syrem i z makiem, nie? Ja, na dole, 300 metrów na dole. Mówię, no ja, do roboty się chodziło, to się brało, jedzenie jest fakt, nie? Ale nie tak tam, ja to tam fajnie było zrobione, na pewno do dzisiaj to jeszcze jest, może jeszcze jest bardziej urozmaicone, nie? Może bardziej lepiej to tam wygląda, nie wiem, nie? No ale stoliki, stołki siedziało się richtig super, nie? Bez to, że jak kto jeszcze nie był, to za niewielką opłatą możecie tam iść, zjechać się na dół. Na pewno dzisiaj też jeszcze mają to samo, bo to jest taką, powiedzmy, wielką tradycją, nie? No i muszę powiedzieć, ten chleb był richtig dobry, pamiętam, nie? O, fet ze szpirkami, nie? O, richtig fajnie, co? No, a jako kopalni toż nic, kto? No, Roman Kostka poradzi, to posłuchaj.

Ja, moje rastomili jest to gruba Guido, a zo kopalnia Guido. Ja teraz patrzę sam i to się na dole, tam pisze szynk, nie? No, we szynku my tam byli na tym dole, co? Ja, to by tak na tyle było. Na pewno nie jedni z was byli i widzieli, bo po prostu warto to obejrzeć. Jest to wart ten czas poświęcić, zapłacić i tam jest przewodnik. No i muszę mu powiedzieć z tym przewodnikiem, że na chwilę godą, bo się pytał, kto robił na grupie. On mówi, o nie, Kaś to robił na Szygowicach, a on mi godą, richtig, ja godą, ja, Kaj, ja godą na przewozie, tam i tam. Padą, no, ja też na Szygowicach robił tam, a tam. No widzicie, tak to bywa. Co, okej, okay. I już na chwileczkę, za chwileczkę mam tam jednego gościa na konzali, zaraz poczytamy, ale najprzód jeszcze dołącza do tej kopalni Roman Kostka, taki richtig fajny kawałek, prawda? Nie gra się tego tak normalnie, nie? Ale dzisiaj zrobimy się taki wyjątek, że dzisiaj to będzie grało Roman Kostka i moja Barbureczka, okej? Okay? Warto posłuchać, dawno my nie słuchali, a kaj tam jeszcze Barburka, bo widzicie, do grudnia jeszcze kupa miesięcy, to my się dzisiaj posłuchamy.

So, no nie wiem co to tak ostro tam szczelowo na koniec, no ale nigdy tak bywa, bra. So, witamy, witamy i pozdrawiamy jeszcze tego fajnego Karlusa, co siedzi na urlopie, no, a powiem tak, u teściowej, o, u teściowej na wyżerce, no. Mirek ze Brudnika, przebywający z Kostrzyna, witaj Mirek. Mirek pisze, Peter, no, witam cię pięknie i pozdrawiam serdecznie ze Kostrzyna. Fajnie cię słyszeć, a jeszcze fajny, jak z głośników leci taka muzyka, co od razu człowiekowi robi lepszy humor. Pozdrawiam też Gabi i Darka, moja Jola, a też Bożynka, Ula, Bogusia, Stasio i Bartek. Niech wam wszystkim wieczór pięknie leci. Humor dopisuje, a muzyka gra tak, co by noga sama chodziła. Peter Grojnom tak dalej, bo robisz na radiu richtig fajny klimat. Niech będzie dużo dobrej muzyki, uśmiechu i tych pięknych chwil, co się ich nie zapomina. No to pozdrowionka do ciebie i do całej naszej radiowej ekipy. Graj Peter, graj, graj, my słuchamy, napisał Mirek ze Prudnika. Mirek, piękne dzięki, witam was na wszystkich, ja cała ekipa. No, wiele mamy za 15:07, nie? No to już chyba żeście już pojedli, albo się dopiero bierzecie. No ale o tym czasie wiadomo, coś tam zawsze się robi fajnego. Jeżeli chodzi o muzykę, Mirek, no niestety powiem ci szczerze, dzisiaj dużo nie będzie takich kawałków, co ty tam lubisz, no bo jakby to tak, wiesz, zawsze grał, no to chopie, to na weekend nie zostanie, nie? No, ale coś na pewno wleci, no. To pozdrowienia do was wszystkich, no i oczywiście życzę wam jeszcze richtig fajnego podwieczorka z Radiem Larmem. No i tylko Bajek Mirek na pewno znosz lepiej jak ja. Deals!

So, jeszcze jeden taki, ale krótki kawałek do tego dołączą. Brian Helland. Jak się to czyta? Nie wiem. Jimmy Come Lately. Ja po prostu posłuchaj. Stary kawałek.

So, Gina mit der roten Haare, Gina Czerwonymi włosami. No, pompaje, a jest taka piosenka po śląsku, nie? To jedna jest cało czarno, nie? Cało czarno dziocha, ona wszystko ma czarne, no. Jedna rzecz nie ma czarne, no. Ale dużo zło zwie o kim i o kodą. Domy temu pokój. Mirek z Frydnika pisze tak, Peter, fajne kawałki dziś serwujesz, a szczególnie te w wykonaniu Eagles. No ja to stare, dobre kącki są, wiadomo. No to je dopiero muzyka. Takie numery aż proszą się sobie przymknąć oczy, powspominać i dać się ponieść muzyce. Peter, idziemy dalej, krojną tak, jak ino ty potrafisz. Stop, Mirek, powiem tak. U nas na radiu wszyscy grają dobrze, to jest raz. Dwa, każdy, co na naszym radiu gra, ma swoja technika grania. I to jest te najlepsze, że wszyscy grają inaczej. Jedni grają to, jedni tamto, jedni jeszcze co innego. No i to jest tak, no mi się wydaje, to jest tak urozmaicenie. Jedynie czego ja nie gram, chyba że muszę, ja, to nie gram disco polo, bo po prostu nie lubię. A jeżeli disco polo, to mam pora piosenek, co lubię. Oczywiście stare disco polo, nie nowe. Te nowe to wszystko idzie mi na jakieś ruskie, ukraińskie, jakieś pieroństwo. Wcale nie mam. Jakby kto chciał, to po prostu nie mam. Ale te stare disco polo są fajne. Co, Mirek, a może coś ciepniemy z disco polo? Co? Tych starych. Ja? Za chwileczkę. Ale najprzód jeszcze tu mam coś takiego. Lynn Anderson się nazywał. Posłuchajmy.

So, moi drodzy, no i no, muszę powiedzieć, że takie disco polo to ja też lubię czasem pograć. Ja, to jest coś, no ja, to jest coś fajnego jeszcze. Okej, okay. Mirek z Prudnika pisze, Peter, a teraz mamy do ciebie piękną prośbę. Już tu czytam, jako prośba. Zagieraj proszę coś od Wolkenfrei, a dla naszych kochanych kobiet. Niech to będzie taki muzyczny układ dla tych naszych pięknych dziewczyn, co są z nami, słuchają i robią nasze wieczory jeszcze fajniejsze. A, okej. Okay. Peter, wybierz coś pięknego i graj do naszych kobiet. Jaka. Więc, Mirek, Wolkenfrei w piosence Ich verspreche dir nichts und gebe dir alles. To znaczy, ja ci nic nie obiecuję, ale dam ci wszystko. Więc do tych waszych kobiet tam Wolkenfrei.

Co? I szybciutko, o, mamy tutaj naszego fajnego kolegi Zbyszka i Waryszka z Rudy Śląsk, witajcie bardzo pięknie, no i Jola, ale po kolei, najpierw Zbyszek. Zbyszek z Maryśką z Rudy Śląskiej pisze tak, dobry na wieczór, witam Igorku, pozdrowiony prosto z działki, bo trzeba zebrać pomidory, ogórki, patisory, ale Radejko jest zaszaltrowane, bo przeca Radejko super gru. A twoje audycje są super, a szczególnie te niedzielne, za które wielkie dzięki. Pozdrawiamy serdecznie, ale wszystkich DJ-ów, ciebie, słuchaczy, Horus, wypoczywające kierownictwo. Pozdrawiamy serdecznie Johana. Dzięki, napisali Zbyszek z Maryśką z Rudy Śląskiej. Zbyszek, piękne dzięki za miłe słowa. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tutaj wymienionych. Ja niedzielne, no ja, jest to co innego. No i ja mogę was już zaprosić teraz na niedzielę. Jo nie, ale nasza koleżanka Agnieszka po urlopie w niedzielę poprowadzi też audycję, a ją dopiero na drugą niedzielę. Nie, jak coś nie wypadnie, ale liczę, że nie, że będzie wszystko ok. Coś tam zrobimy. Co? Zbyszek z Maryśką, słuchajcie, kule taki mu fajny koncert, bardzo mi się podobał. No ja jest niestety po niemiecku. Stadt am Meer, takie miasteczko nad morzem. To Zbyszek, choćbyście o teraz jeszcze są na ogródku, nie? Na działce, no, no w zagrodzie. Ja. Tam macie wasze tomaty, ogórki, no moja Gabi też ma, nie? Też to tam pielęgnuje, wszystko tomatów dość trochę. Ale to se teraz tak pomyślcie, choćbyście byli, Kasik, nad morzem, okej? Okay? No, a za chwileczkę poczytamy, co pisze Jola, nasza koleżanka redakcyjna. Bobby Rosso.

So, no ja się też wczuł tak, choćby był teraz nad morzem, elegancko, fale, takie leciutkie fale dobijają do brzegu, nie? So, okej, okay. Pomirasowy to Stadt am Meer. Jola, nasza koleżanka Jola z Radio Larmo pisze, dzień dobry, no to dzień dobry, dziążko. Witam Ciebie, miło Peter, i także miło witam wszystkich słuchaczy. Zabawa trwa na całego, jak zresztą wszyscy słyszymy. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy właśnie słuchają audycji. Fajnego wieczorku także Wam życzę. I wypadałoby poprosić o jakąś piosenkę. Nie ma sprawy. Ale za nic nie wiem jaką. A może sobie zażyczę jedną piosenkę, coś o Jolce. Okej. Okay. A drugą, Peter, dla słuchaczy poproszę, wybier sam. Dziękuję, buziaczki, przesyłam. Napisała Jola, nasza koleżanka redakcyjna. Zo. No ja, o Jolce to ja tu coś znalazł. Jola, no, to to jest. Bogdan Szymańczak śpiewał Jolka, Jolka. No, ja znam taką inną piosenkę, no ale ja to nie chciał puścić, bo to jedna taka piosenka jest, co się nazywa, ja nie wiem jak się nazywa, ale to jest tak. Jola ci da, ona ma, nie? I coś takiego tam było, no ale to, wiesz, zostawimy to, no. Okej, okay, innym razem, dobra. So, dzięki za wpis i życzę Wam dalszego fajnego wieczorku. A teraz już jest Bogdan Szymańczak. Jola, a druga piosenka coś puszcza, coś jeszcze w życiu nie słyszała. Za chwileczkę.

No muszę się teraz ośmiać, bo no widzicie, patrzcie, to jest Diablica, no. Ta piosenka jest piękna, dziękuję, ale po cichu liczyłem właśnie na Yola Chida. Tak. Okej, dobra, żarty muszą być, śmiech też, bo to jest najważniejsze. Napisała oczywiście Yola z Red Alarmu, Yola Chida. So, Yola, to weź tam, Mirek ci zaśpiewał i nie ma problemu. So, dobra, ale teraz tak. Jola, tej piosenki na pewno żeś nie słyszała, bo ja ją w tym roku jeszcze nie grał. Powiem tak, ta piosenka śpiewa nieżyjąco moja koleżanka. Kiedyś grali mi razem na radiu. Bardzo fajna prezenterka, z Warszawy była. No niestety bardzo młodo odeszła. Tak nagle choroba ją zaskoczyła i po prostu przegrała z chorobą. Jedno, co mam od tej koleżanki, to jest właśnie ten utworek, co ona sama nagrała i po prostu posłała mi go. Więc czasami puszcza też to. Więc moi drodzy, posłuchajcie, a śpiewo Wiktoria.

Co? No i tutaj jeszcze Mirek, co tu jeszcze pisze? Peter, na sam koniec mamy jeszcze jedna prośba. Zagraj nam dla wszystkich słuchaczy na dobry wieczór coś pięknego od Vanessa Mai. Do tych, co pamiętają ją jeszcze ze Wolkenfrei. A, okej. Niech to będzie piękny muzyczny akcent na zakończenie i dobre wejście w dalszą część wieczoru. A ja już niestety muszę się zwijać. Czas leci, a obowiązki wołają. Peter, zagraj nam Vanessa Mai i niech ta muzyka jeszcze chwilę z nami zostanie. Dziękuję za piękny wieczór, za muzykę i za fajny klimat. Pozdrowienka do wszystkich i do następnego razu, napisał Mirek z Budnika. Ja, Mirek, Vanessa Mai, nie ma sprawy, to jest tutaj, mom, ale, Wolke Sieben to był wielki hit, nie? I to śpiewa z nimi, czekaj, już kurde, coś mi tu brakuje. Wolke Sieben und so weiter, ale coś tu jeszcze było od nich, nie wiem, czy to jest to, ale dobra, spróbujemy. Nie wiem, czy to jest to. Wolke. Jedna jest, się nazywa Wolke. Obejrzymy. A jak nie, to coś tam jeszcze dołożymy. Also, Vanessa Mai.

So, moi drodzy, za 5 minut zamy jak moja konsolka, albo po prostu zostawiam otwarto, ale jak chcecie pisać, to już do naszej Agnieszki. Do mnie jak coś, jeszcze 5 minut, a potem już dalej.

No i o wolkach, o chmurach jeszcze mi tutaj wpadło coś takich od Nachwal Quinte, Dort auf Wolke 7. Tam na chmurze siódmej, die Nachwal Quinte.

Zo, ostatni wpis tutaj do mnie jest i już po tym wpisie możecie pisać do naszej Agnieszki. Jola, z nasza koleżanka, pisze: dziękujemy, Peter, za fajne granie i miło spędzony czas. Proszę, zakraj jakąś piosenkę sobie w podziękowaniu za audycję. Piosenka jest od naszej całej ekipy. Do usłyszenia. Napisała Jola z Radia Larmo. Jola, piękne dzięki. Więc ja powiem tak, ja zagram nie sobie, ja zagram do siebie i do mojej Gabi, to co my lubimy. Więc ja, Nick P., mit dem Füßen im Meer, ja, nogami w morzu. Dzięki za wpis, no i fajnego wieczorku jeszcze wam życzę.

za moje rozstawienie i piękne dzięki za to, żeście ze mną byli, za to, że ją są, to nie musiał siedzieć. Pozdrawiam was jeszcze, fajnego wieczorku życzę i oczywiście oddawą tu wszystkie klamory naszej koleżance Agnieszce. Agnieszce życzę fajnego, miłego czasu spędzenia tu z wami, słuchaczami. Kupa wpisów na wesoło, no i Agnieszka wszystkiego, co dobre. A wam wszystkim na dziś, do następnego razu.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: No tak, kolega Peter zdążył mi już przypomnieć, że koniec urlopu, no niestety tak, koniec laby, kochani, baterie naładowane, walizki jeszcze nie wypakowane, a ja wracam z jeszcze większym uśmiechem i witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zatem muszę poinformować, że urlop niestety oficjalnie przeszedł do historii, ale dobre wiadomości są takie, że wracam do Was podwójną energią. Zatem zaczynamy wspólny muzyczny wieczór. Serdecznie pozdrawiam Gabi i Darka, którzy się jeszcze urlopują, i całą naszą ekipę radia, jak również moich przyjaciół. Przed momentem zakończył audycję Peter. Peter, ja Ci pięknie dziękuję za przeprowadzoną audycję. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Twoją małżonkę Gabi. Gabi, pozdrowienia ciepłe lecą do Ciebie. I w upominku muzycznym mam dla Ciebie, Peter, i dla Ciebie, Gabi, tę oto piosenkę.

No tak, kochani, tak, kochani. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Pejska i Gabi. Życzę Wam fajnego, miłego wieczoru. Wam, drodzy słuchacze, również. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj z Wami, więc zaczynamy ten wspólny muzyczny wieczór i na początek Daszki Janki w utworze Lowumba, Sławomir Miłość z Zakopanem i Justyna i Piotr Wakacyjny Blues, a ja pięknie witam Georga z Kelnu.

Pięknie witam na konsolce, pozdrowień i fajnie, że jest z nami. Witam Georga Sten. Witaj Georg, bardzo miło i serdecznie Cię witam. Bonafera, Agnieszko, Bonafera, Georg. Georg pisze, witam Cię za mikrofonem Radia Larmo. Mam nadzieję, że urlop w Twojej drugiej ojczyźnie był udany. Oj, bardzo, Georg, bardzo. Pełen słońca, odpoczynku i pięknych chwil i miłych spotkań. Myślę, że wracasz zresetowana, naładowana pozytywną energią i oczywiście z głową pełną nowych

pomysłów na kolejne audycje. Życzę Ci mnóstwa radości z prowadzenia programu, samych fajnych tematów i oczywiście wielu wirtualnych spotkań oraz pozdrowień od naszych wspaniałych słuchaczy na konsolce pozdrowień. Żyjmy po prostu, używajmy życia tak, jak to zapowiedziany tytuł jest na Twojej niedzielnej audycji. Igor, chciałam tutaj dodać, że będzie jeszcze dalsza część tytułu, ale to wymyśliłam sobie dopiero dzisiaj. I dalej Georg pisze: serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy tego radiowego zamieszania, a dla wszystkich przed głośnikami gorące pozdrowienia z Kelny. I tutaj serduszko dodał Georg, no proszę, jak miło. No i Agnieszko, mam nadzieję, że nie będziesz trzymała nas długo w niepewności i trochę nam opowiesz, jak tam było na urlopie, co widziałaś, co jadłaś, gdzie byłaś i przede wszystkim, czy udało Ci się naprawdę odpocząć. Czekamy na relacji. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą ekipę Radia Larmo. Podpisał się Georg Kelny. Georg, pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia. Pięknie Ci dziękuję za te miłe słowa, które kierujesz do mnie i do naszych słuchaczy. Ja nadmienię na początek, że byłam w moim mieście, w którym przeżyłam Nazywa się to miasto Pescara. Leży na wysokości Rzymu, tylko nad Morzem Adriatyckim. A za chwilkę opowiem to, co mogę. Opowiem troszeczkę o tych spędzonych moich wakacjach. Georg, ja Ci życzę fajnego, miłego wieczorku. Bardzo ciepło Cię pozdrawiam i dla Ciebie mam piosenkę w wykonaniu Melodii MS. I dla Was, drodzy słuchacze, Tomasz Gołowacz, Wakacje Zew i Krzysiek Zajda, bo ja sobie śpiewam.

No tak, Georg, jak wspomniałeś, wróciłam z Włoch i podchodząc tak naprawdę żartobliwie do tematu, to wam powiem, jeżeli chodzi o jedzonko, o posiłki, to mój układ pokarmowy w tej chwili nadal tam jest i będzie chyba bardzo rzadko, jak zresztą było wcześniej, współpracował z polską kuchnią. Jadłam węglowodany, owinięte w węglowodany, a moja krew, kochani, to jest 70% sosu pomidorowego i 30% espresso. Ale żartuję, żartuję. Ten, kto był we Włoszech, wie, że pyszności można tam zjeść, ale za chwileczkę opowiem wam o lodach. Jadłam te lody pierwszy raz i chyba to jest jakaś nowa recepta, bo ja takich lodów nie jadłam w życiu. Brzmi w ogóle to dziwacznie, dla kogoś może nawet nieapetycznie, jak to można, ja też się dziwiłam, no jak to smakuje i tak dalej. Po prostu kosmos, kochani. Za chwileczkę o tym wam powiem i chciałam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że będąc teraz właśnie na czasach tam, to doszłam do wniosku, że Włochy nie są krajem dla ludzi, którzy szukają na przykład idealnego porządku, bo wspominając teraz o ruch uliczny to jak wiecie, kochani, ci, co już Włochy odwiedzili, wiedzą, że to jest czysta abstrakcja, szczególnie w sezonie letnim. Patrzy na jedniczą sugestią, a klakson zastępuje wiele razy kierunkowskaz, ale wiecie co? Ja doszłam do wniosku, że to działa, że ten wszechstronny gwar tworzy klimat, którego no nie da się podrobić. Julia Bender utworzy, proszę przeczytać na stronę radia, bo jest w języku właśnie niemieckim, później Gina T. i Adam Chrola, Arrivederci, moja dziewczyno, dla was te piosenki.

Kochanie, miałam właśnie wrócić do tych lodów pistacjowych z nutką soli morskiej i słuchajcie, brzmi to jakby nie było ciekawie, w cudzysłowie, ciekawie. Ja tych lodów spróbowałam i tak jak wcześniej wspomniałam, moi kochanie, kosmos i mniej więcej pytałam, jak te lody się przyrządza, nie będę tu wam mówiła całej receptury, bo nawet jej nie pamiętam, ale zwróciłam uwagę na jedno, że całą tą masę pistacjową już przygotowaną, ale właśnie bez jajek, bez właśnie tego podstawowego produktu, który służy do produkcji lodów, całą tą masę przechowuje się pod przykryciem w lodówce przez 12 godzin. I co zaznaczył ten pan, że jest to ten proces 12 godzin jest świętością, ponieważ wtedy zawiązują się te smaki wszystkie i tak dalej. Ale co ciekawe, przed podaniem, ja myślałam, że to razem tą masę robi się właśnie z tą solą morską. Nie, kochani, więc przynosi kelner do stołu te lody i przed podaniem te lody jakby posypuje kilkoma płatkami soli morskiej i naprawdę uwierzcie mi, efekt jest kosmiczny, kosmiczny. Także polecam wam, jak ktoś robi sobie takie lody domowe i tak dalej, to spróbujcie. A jak już jesteśmy we Włoszech, to zapraszam na wysłuchanie piosenki Rosa Ramazzottiego, Una Emotion Taras Centre, potem Dynamik, Takie Wakacje Kocham i Melodii MS, Wakacyjna Miłość.

0: stația Radio La Roma.
1: I pięknie witam Kasię, a za chwileczkę przeczytam, co napisał znowu nasz Georg z Kelny. Kasia pisze: witaj Agnieszko, miło pozdrawiam ciebie serdecznie oraz twoją rodzinkę, redakcję radia i słuchaczy. Miłego wieczoru, Kasiu, ja cię też bardzo, bardzo serdecznie witam. Dzięki piękne za pozdrowienia. Wzajemnie was wszystkich pozdrawiam i dla ciebie mam piosenkę Andre Kolorem Nieba. I drodzy słuchacze, po tej piosence dla was jazda Only For You i Bogdan Szymańczak za każdą chwilę.

kochani, posłuchajmy teraz, co napisał Georg, Ken i Dorothy. Agnieszko, jak byliśmy w Kalabrii, to jedliśmy przepyszne lody z płynną czekoladą w środku, nazywały się tartufo di Cristo. Specjalnie jechaliśmy pociągiem, aby tam w miasteczku Pisto skosztować i zdelektować się tymi oryginalnymi lodami, a tak w ogóle to tam w Kalabrii był nasz urlop, gdzie było najlepsze jedzenie. Problemem dla nas był tylko język. Teraz nie byłoby problemu, bo jest tyle tych przeróżnych aplikacji do tłumaczenia. Podziwiam cię, Agnieszko, mówią, że człowiek żyje tyle razy, ile zna języków. Niedługo, za 2 tygodnie będziemy znowu we Włoszech, w Bari i Trieste. No, spróbujemy tych pistacjowych lodów z solą morską. Ja bardzo polecam i ciekawa jestem, jakie będą twoje wrażenia smakowe właśnie skosztowania tych lodów. Ja, jeżeli mogę was uprzedzić, to uważajcie w Bari na kieszonkowców i na ruch uliczny przede wszystkim, bo tam lokalni kierowcy jeżdżą bardzo, bardzo dynamicznie. A jeżeli chodzi o język, to tak sobie myślę, że każdy nowy język to są nie tylko słowa czy zdania. Myślę, że to jest taki klucz do kultury, czy też sposobu myślenia, no nie wiem, historii danego kraju, w którym się mieszka. Ale nie tylko, bo na pewno znając kolejny język zyskuje się tak jakby to ująć, tak jakby nową perspektywę do wiesz? I życie w takim szerszym, bogatszym może nawet wymiarze. Także ja życzę wam bardzo, bardzo udanych wakacji we Włoszech i proszę Włochy ode mnie pozdrowić. Dawid Janiak, niech taniec łączy nas, Julia jesteś i potem po tej kolejnej piosence z DJ Bobo śpiewa.

Drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o jutrzejsze audycje, bardzo serdecznie zapraszam na audycję naszej Ewy Filarki od godziny 20 do godziny 22, jak również na audycję naszych prezenterek i prezenterów. I Krzysztof Konopka dla Was w piosence Wakacje na jachcie i Celine Dion.

Bari i Trieste będziemy tylko po jednym dniu, pisze Georg Kelny. Będziemy na wycieczkowcu na Morzu Adriatyckim. Będziemy też w Słowenii, Kroacji. Być może będziemy widzieć ze statku twoje miasto Pescara, a lody pistacjo. Sala to spróbujemy, to ja się bardzo cieszę. Świetna wyprawa, piękne, jak to się mówi, kochani, piękne. No, no dobra, mniejsza z tym, popatrzcie, brakuje mi słowa, chodziło mi o to, że piękna wycieczka i piękna wyprawa, o właśnie, już chyba jestem zmęczona, nie wiem czym w sumie, bo jest mi bardzo fajnie tutaj z wami, ale chyba po tym posługiwaniu się językiem włoskim przez ostatni niecały miesiąc, to tak tych słów nie wiem, aż czasami mi brakuje, muszę się przestawić pomalutku. Georg, fajnie, że nam tutaj opowiadasz, jakie macie plany z żoną. Być może będziesz widział moje miasto, bo leży tuż nad samym morzem, a fajnie by było, tylko chyba przez lornetkę, prawda? I kochani, jeszcze mam jeden wpis od takiego kogoś, taki ktoś pisze. Pozdrowienia dla ciebie, Agnieszko, i twojej rodziny, ekipy Radia Larmo i słuchaczy. Dziękuję ci bardzo, taki ktoś, serdecznie pozdrawiam również ciebie, życzę ci miłego wieczoru, spokojnej nocy. I piosenki przygotowałam w wykonaniu Mieczysław Sznura i Sonia Kulik. Najlepsze są wakacje, potem Umberto Tocci i jeszcze jedną piosenkę wybiorę dla was, to wysłuchacze i dla ciebie, tak i ktoś.

No tak, moi drodzy słuchacze, to był bardzo wyjątkowo miły, bardzo wyjątkowo miły poniedziałkowy wieczór dla mnie w waszym towarzystwie. Bardzo wam dziękuję za każdą wspólną chwilę i tobie, Georg, za wszystkie wiadomości, jakie do nas i do mnie kierowałeś. Czas powoli kończyć naszą dzisiejszą, no nazwijmy to, podróż muzyczną, ale dobra muzyka, kochani, zostaje z wami przez całą noc, no bo przecież mamy bajsla. Życzę wam spokojnego odpoczynku, dobrego snu i udanego wtorku. Kłaniam się nisko, do usłyszenia już niebawem. Życzę wam spokojnej nocy, dobranoc.

jeszcze gęsi kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontredansie się

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od